muszę plaka, wylejś. A premier musz nyt erklara, wedakejś. I papieres zacht, zeptieres oisisz.